kwimba kwenge kuchezwa ndi Arsenal ne kambo akakenge kare umepo dasimutsa kambo kakaridza ni Petro Cesare kutara kuti mushireme kambo akandopa

0: Baru nare mangwanani.
1: Ah,
0: Namuka le garu nani.
1: Wana mutura fashu zagare ba chirokwa.
0: Kupi?
1: Fashu zagare afisha ba chirodzo ba chipa. Esika chirodzo.
0: Ah, kuna fara ku kamuri.
1: Ah, kuntu kuzvita mbo ndinde miti yekuvira kure.
0: Epete zekupera kwesondo.
1: Nasunu ndiri pabasa, mangwana ndiri pabasa, domingo ndinda kuchechi, sekunda fera, continua job.
0: Mokwatsanhu ashanu.
1: Mokwazisa mamangu Mikirina Orva Shandida, papangu Zakaria Alfisha, nemwana wangu Zakaria Vasco Zakaria, na Rosa Vasco Zakaria, na Netai Vasco, mkazi wangu.
0: Ndatenda mwane mangwana ni yakanaka.
1: Atenda.
0: Atenda.

Hani zomwe petikanazo kuchokera pa radio Mozambique. Tabva nkhani zomwe ziri nkulu kuti munthu mbodzi anooneka m'manja mwamphambo za umangi na thangwe la kugwisa mbanje. Mbanje yomwe iye ali nkubvuma achiti imbamuthandiza pakati pa banja. Mkati mwa mchigawo cha Tete wamphambo za umangi pa ntsiku ya dzulo amanga poma kaphupha yanango yomwe yakhaunda kufamba mwakusaya kutoweza mitemo pakafambidwe pa misiwo. Marcos Nazario pabodzi na José Augusto komwe kumanika. Joaquim Manuel Rondão na wana wansukuzense Mario Gemamuna Trinkut. Dzingwa mgwana tili pabodzi. Sarani bwino.